sobie tam na podporunku. Ożywca sobie nocą na tym terenie przyjeżdżał do wizaktu, czyli nie było wygrać nowego. Ożywca do mojego czynu w Lachaniu. Ożywca do mojego nadzieje. No i powiedzmy,